być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Audycję wydaje Tamara Belakowa, realizuje Dawid Twardziak, a przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski.
0: Починаємо двомовну майже годину пів на пів.
1: Czyli pół na pół. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Katarzyna Komar-Maceńska, ale najpierw pobawimy się trochę słownikowo i muzycznie.
0: Починаємо нашу зустріч традиційно від...
1: Слова дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – це...
1: Річка.
0: Ріка.
1: Жека.
0: Ось таке слово дня ми вибрали. І, як завжди, слово дня має значення, і вибране воно не випадково.
1: Жека – родзай женський. Маса води, випливаючий зі źródел люб біорунцей свій початок зі струмєні гурських потоків і тим подобне. Плине зазвичай жека коритом до уйща, а таке уйще може мати в якимсь jeziorze, можу, або в інній жеце. Засилана є жека przez допливи, але також опади атмосферичні і води підземні. Rzeka płynęła malowniczo jakby w jarze, tworząc zakola i zalewy. Rzeka toczyła srebrne fale spokojnie i leniwie kołysząc z lekka łódką, która się po jej powierzchni przesuwała.
0: Duża poetyczna cytata.
1: Niemnie, pisał Adam Mickiewicz, zwracając się do Niemna. Niemnie domowa rzeko moja, gdzie są wody, do których przez rozkwitłe skałami błonie. Rzeka górska może być nizinna, taka rzeka może być spławna, żeglowna, wartka, wzburzona dno rzeki, koryto rzeki, dolny, górny, środkowy, bieg rzeki wysoki lub niski. Rzeki nieraz są regulowane, na rzekach buduje się mosty, a czasami tych mostów nie ma i trzeba rzekę przechodzić wbród albo przepływać wpław. Latem niektórzy z nas wciąż jeszcze cenią, lubią i preferują kąpiel w rzece. Niektórych rzek nie widzimy, ponieważ są rzekami podziemnymi. Pozdrawiamy miasto Lwów, to taka rzeka płynąca w podziemiach, w pieczarach, a w przypadku Lwowa pod Brukiem. Miasteczko położone było nad rzeką spławną przy trakcie pocztowym. Latem po srebrnej fali tratwy płynęły, a na nich oryle, czyli flisacy, zawodzili pieśni przeciągłe i smutne.
0: A co takie ta rzeka spławna?
1: Rzeka spławna, czyli żeglowna, jak już wspomnieliśmy, można nią spławiać różne rzeczy. Rzadziej ludzi, częściej towary. Rzeka matka to dolny bieg rzeki głównej. Prawy brzeg rzeki, lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
0: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
1: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem, trunek płynie rzeką.
0: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
1: Popłynęły rzeką cytaty.
0: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як жека. Вона і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосфери.

Straszny jest gniew Sanu w piosence KSU, a w jakim nastroju rzeka San będzie tego lata? O tym już za

0: чи теж поляки, а може частіше поляки? Чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5 і 100 книжок на рік, і ті, хто купують і відкладають на полицю? Ким є, одним словом, організатори?
1: Хотіла б сказати, що це перш за все перемишляни. Це є перемишляни з вибору. Це є українці, поляки, українці, які народилися в Польщі, Україна, які переїхали до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення. Це поляки, які просто опинилися десь в якомусь нашому колі знайомств через літературу або через якісь спільні цінності. Але це не лише, далеко не лише перемишляни, виявляється, бо, наприклад, наш графік-дизайнер живе на постійно в Ольштині, він дуже любить Перемиш, але всі ці рожеві наші ідентифікації він опрацьовує з Варні.
0: Назвімо його, як його звати?
1: Андрій, це наш Андрій Кіл, так. Вітаємо.
2: Так, пане Андрію, вітаємо. No dobrze, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiedzmy o programie. Jak wiele wydarzeń, najgłośniejsze nazwiska, kto przyjedzie, a kto być może odmówił udziału?
1: Właśnie, ile jest tych wydarzeń w programie, ja ciągle się nie mogę doliczyć. Jest ich ponad 20 na pewno wszystkich wydarzeń, a wszystkich gości festiwalu ponad 60. Mamy wiele głośnych nazwisk, chyba najgłośniejszym, bo też jest to bardzo znany reporter w Polsce i bardzo ceniony, ale też wydał niedawno książkę, więc to jest jeden z takich największych naszych gości, oczywiście Wojciech Tochman. A z ukraińskiej strony, żeby od razu...
2: Zrobiłaś pauzę, więc oczywiście zapraszamy słuchaczy audycji Pół na Pół do odsłuchania podcastu z udziałem Wojciecha Tochmana oraz trzech bohaterek jego książki Delfiny i Belzebub. Rozmowa nagrana tutaj w tym studiu Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Tak, serdecznie polecam. Oprócz Wojciecha Tochmana, to teraz zróbmy taką pasaż w stronę ukraińską. I jest to jednym z gości naszego festiwalu, będzie na przykład Artur Droń, który jest też bardzo znanym współczesnym poetą, chyba przede wszystkim ukraińskim, ale także prozaikiem. Jego książka Hemingway niczego nie znaje, Hemingway niczego nie wie, jest absolutnym hitem, bestsellerem w Ukrainie i zdaje się, że też już jest obecny też w Europie, na europejskim rynku. W Polsce jeszcze nie chyba, ale myślę, że to jest kwestia czasu tak naprawdę. Więc to są powiedzmy dwa nazwiska, ale będzie też Mikołaj Grynberg, będzie Ołena Stiaszkina, która jest moim osobistym odkryciem w tym roku. I ja ogromnie cieszę się, że przyjęła zaproszenie na nasz festiwal. Bardzo cieszę się też, że będzie Włodzimierz Nowak, reporter, którego też ogromnie cenię, i Tania Malarczuk, która jest ukraińską pisarką, a obecnie mieszka we Wiedniu. I to będzie też ich wspólne spotkanie. Możliwe warto by było też powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania będą dialogiczne. Staramy się łączyć głosy polskie i ukraińskie. Będziemy skupiać się na temacie, na różnym sposobie patrzenia na naszą tożsamość.
2: Spotkania dialogiczne we Wiedniu. Bardzo mnie to urzekło. Mieszka we Wiedniu. No właśnie, Przemyśl to jest takie miasto mocno związane też z Wiedniem.
0: Na swojej stronie... Ви пишете на сторінці Українського дому. Ми його, тобто фестиваль, придумали, бо хочемо створити у нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу і розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
2: No właśnie, na podstawie doświadczeń z zeszłego roku, jakie lekcje i uroki wyciągnęliście z pierwszej odsłony festiwalu Miasto z Rzeką? I czy daleko jeszcze do tej lepszej przyszłości?
1: No, na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli...

0: на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
1: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
0: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже
1: Велику.
2: велику сталеву бабу.
1: Як ріка.
0: Та, про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч і стоїть в Києві.
2: Добре.
0: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. To znaczy, ty wrócisz najpierw, a później my razem z tobą z przyjemnością porozmawiamy, bo to jest temat rzeka nomen omen. Musimy jeszcze powiedzieć, że na festiwalu Miasto z Rzeką będziemy także my, prowadzący audycję pół na pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
1: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Перемишля.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z Rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
0: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od pracy życia, czyli od finansowania. Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
2: I my również tak myślimy i my również jesteśmy optymistami, prawda, Jano Stępniewicz?
1: Tak, trzymajmy kulaki, no, zaprosimy słuchaczy pił na pił, pół na pół. До Перемишля?
2: 26 липця 2026 року. Już niedługo. Kto jeszcze nie ma biletu, do Przemyśla ten gapa i powinien jak najszybciej taki bilet sobie sprawić. A tymczasem...
1: Nie jest tak na mene.
2: A tymczasem... To ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż, tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
1: Do zustrycia.

0: Sporo tych rzek człowiek ma do przejścia w życiu, o tym już wspominaliśmy. Dziś pół na pół, piw na piw, Jany Stępniewicz, Marcina Gaczkowskiego. Słowo kluczowe, czyli słowo dnia, rzeka albo riczka, rika.
1: Так, і ми про різні річки і ріки говорили, але не згадали про одну, про ріку дитинства.

0: Inny cytat. Koło nóg przebiegła mysz. Szary kłębuszek potoczył się na krótkich nóżkach, zwinny i wdzięczny w swym kształcie.
1: Це дуже гарна цитата і дуже гарний опис нашого слова дня.
0: Myszy przenoszące się do nas z pól należą do trzech gatunków. Obok pospolitej myszy domowej znajdują się wśród nich jeszcze dwie inne. Mysz polna i mysz leśna. Jeszcze jeden cytat z listu pewnego wielmożnego pana. Trzeci rok dopiero temu, jak od waszej królewskiej mości miałem darowane futro, lecz myszy wierzch u niego zepsuły. Mysz, jak powiedzieliśmy już z Janą, potrafi namieszać, potrafi coś zepsuć, potrafi, choć malutka i niepozorna, wtrącić się w życie człowieka.
1: I futra.
0: I futra w życie po życiu, a niektórzy, o dziwo, nie wiadomo dlaczego, czują jakiś lęk przed tymi przyjaznymi stworzonkami. Ale czy to znaczy, że warto się z nich śmiać?

0: Ось такі миші пробігли у пісні від Друдя. А наш слухач пан Шимон відповідає на твоє запитання, Марчине, чому звідки взялося бідна, як миш кощельна, пише пан Шимон, що в костелі то вона може собі тільки свічку з'їсти, бо нічого немає. Ну, це не сніп.
1: Dobre i to oczywiście. Myszki lubią sobie pogryźć świece kościelne, cerkiewne, lubią sobie coś skrobnąć, skubnąć, na przykład przegryźć jakiś woreczek z czymś szczególnie cennym dla człowieka. Czasami myszy śpiewają, bo nie chcą być szarymi myszkami. Mysz została towarzyszką człowieka, jak wiemy, dawno, dawno temu. Właściwie od razu w czasach, kiedy człowiek przestał się błąkać po lasach, dżunglach i postanowił się osiedlić. Każdy człowiek ma swoją mysz. Mysz towarzyszy nam z własnej i nieprzymuszonej woli. Z jakiegoś powodu człowiek towarzystwa myszy nie docenia. Mało tego, od zarania dziejów traktuje mysz z jakiegoś powodu jak szkodnika. No przecież może i szkodnik, ale niewielki. Człowiek stara się usilnie mysz przepędzić lub nawet unicestwić, no zazwyczaj z marnym skutkiem. Myszy więc mają powody do tego, żeby się bać człowieka. Chowają się zatem przed nim po kątach, po mysich dziurach, a także pod miotłą. Stąd takie powiedzenie siedzieć cicho jak mysz pod miotłą. A taka miotła przeważnie zrobiona z powiązanych brzozowych witek, a nie z plastikowego włosia, od zawsze stała w kącie ludzkiej izby w każdym domu i była świetną, świetną kryjówką dla małej myszki, która tam sobie siedziała jak mysz pod miotłą, tak żeby nikt jej nie zauważył. Problemy zaczynały się wtedy, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby tę miotłę podnieść do góry. Krzyk i rwetes. Wiele mamy przysłów, jak wspomniała Jana Stępniewicz, powiedzonek, powiedzeń o myszach, na przykład takie: myszy tam nie bywają, gdzie o zbożu nie znają. Myszy, myszy, która słyszy, która głucha, niech nie słucha. A cóż to znaczy?
0: A co to oznacza?
1: Czy ktoś ma jakiś pomysł, panie Szymonie?
0: Czekajmy na warianty.
1: Piękne powiedzenie, bardzo je lubię. Jeszcze jedno. Góra urodziła mysz.
0: O tak, mnie też
1: się góra rodzi mysz, to znaczy, że wielkie, szumne zapowiedzi, wysiłki lub szumne przygotowania przyniosły.

0: Ну, Спіді Гонзалес любить життя, і попоїсти, і попопити теж любить.
1: Świetna, dynamiczna piosenka. Jak się pisze piosenki? Jak powstawały piosenki zespołu Manam i co mają do tego myszy?

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами.
1: Przy mikrofonach Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. W kokpicie za sterami Adam Waliszewski. Prosimy nie regulować odbiorników, ponieważ rozpoczynamy audycję
0: Piw na piw,
1: czyli pół na pół. Wasza tradycyjna, dwujęzyczna, niemalże godzinna audycja w głośnikach i w słuchawkach.
0: A починаємо традиційно, дуже традиційно, від вибору слова дня.
1: Ogłaszamy je uroczyście. Słowo dnia. Dzisiejsze słowo dnia malutkie, niepozorne, ale potrafi namieszać. Mysza.
0: A może kit? Так, він шукає мишей. Так, миша і миш – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Malutkie. Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego mysz jest rodzaju żeńskiego i to zwierzę ssące, inaczej ssak, z rodziny myszowatych. To gryzoń o smukłej budowie ciała, pokrytego futerkiem, zwykle szarym lub brunatnym, o wydłużonym pyszczku, długim ogonie i bardzo ostrych zębach. Jest to zwierzę wszystkożerne i, jak twierdzą autorki i autorzy słownika, roznoszące choroby zakaźne. Garść cytatów, jak zwykle, z tego słownika, który został ukończony, zamknięty w roku 1969. Na schodach panowała cisza. Słychać było jedynie chrobot i pisk myszy. Otworzył puste pudełko, z którego wyskoczył tuzin białych myszy. Drodzy Państwo, kiedy widzimy białe myszy, to wiedzmy, że coś się dzieje. Inny cytat. Koło nóg przebiegła mysz. Szary kłębuszek potoczył się na krótkich nóżkach, zwinny i wdzięczny w swym kształcie.
0: To duże harne cytaty i duże harny opis naszego słowa dnia.
1: Myszy przenoszące się do nas z pól należą do trzech gatunków. Obok pospolitej myszy domowej znajdują się wśród nich jeszcze dwie inne, mysz polna i mysz leśna. Jeszcze jeden cytat z listu pewnego wielmożnego pana. Trzeci rok dopiero temu, jak od waszej królewskiej mości miałem darowane futro,

0: lecz myszy wierzch u niego zepsuły. Mysz, jak powiedzieliśmy już z Janą, potrafi namieszać, potrafi coś zepsuć, potrafi choć malutka i niepozorna wtrącić się w życie człowieka.
1: I futra.
0: I futra w życie po życiu. A niektórzy, o dziwo, nie wiadomo dlaczego, czują jakiś lęk przed tymi przyjaznymi stworzonkami. Ale czy to znaczy, że warto się z nich śmiać?

0: Ось такі миші пробігли у пісні від Друдя. А наш слухач пан Шимон відповідає на твоє запитання, Марчине, чому звідки взялося бідна, як миш кощельна, пише пан Шимон, що в костелі то вона може собі тільки свічку з'їсти, бо нічого немає. Ну, це не сніп.
1: Dobre i to oczywiście. Myszki lubią sobie pogryźć świece kościelne, cerkiewne, lubią sobie coś skrobnąć, skubnąć, na przykład przegryźć jakiś woreczek z czymś szczególnie cennym dla człowieka. Czasami myszy śpiewają, bo nie chcą być szarymi myszkami. Mysz została towarzyszką człowieka, jak wiemy, dawno, dawno temu. Właściwie od razu w czasach, kiedy człowiek przestał się błąkać po lasach, dżunglach i postanowił się osiedlić. Każdy człowiek ma swoją mysz. Mysz towarzyszy nam z własnej i nieprzymuszonej woli. Z jakiegoś powodu człowiek towarzystwa myszy nie docenia. Mało tego, od zarania dziejów traktuje mysz z jakiegoś powodu jak szkodnika. No przecież może i szkodnik, ale niewielki. Człowiek stara się usilnie mysz przepędzić lub nawet unicestwić, no zazwyczaj z marnym skutkiem. Myszy więc mają powody do tego, żeby się bać człowieka. Chowają się zatem przed nim po kątach, po mysich dziurach, a także pod miotłą. Stąd takie powiedzenie siedzieć cicho jak mysz pod miotłą. A taka miotła przeważnie zrobiona z powiązanych brzozowych witek, a nie z plastikowego włosia, od zawsze stała w kącie ludzkiej izby w każdym domu i była świetną, świetną kryjówką dla małej myszki, która tam sobie siedziała jak mysz pod miotłą, tak żeby nikt jej nie zauważył. Problemy zaczynały się wtedy, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby tę miotłę podnieść do góry. Krzyk i rwetes. Wiele mamy przysłów, jak wspomniała Jana Stępniewicz, powiedzonek, powiedzeń o myszach, na przykład takie: myszy tam nie bywają, gdzie o zbożu nie znają. Myszy, myszy, która słyszy, która głucha, niech nie słucha. A cóż to znaczy?
0: A co to oznacza?
1: Czy ktoś ma jakiś pomysł, panie Szymonie?
0: Czekajmy, czekajmy na warianty.
1: Piękne powiedzenie, bardzo je lubię. Jeszcze jedno. Góra urodziła mysz.
0: O, tak, mnie też się
1: góra rodzi mysz, to znaczy, że wielkie, szumne zapowiedzi, wysiłki lub szumne przygotowania przyniosły efekt raczej skromny, żeby nie powiedzieć mizerny. Góry stękają, a urodzi się śmieszna, mała mysz. Autorem tych słów jest poeta rzymski Horacy. Króla popiela myszy zjadły.
0: Myszy jeszcze zjeli popela? Це легендарні миші. Миші дуже легендарні із польського фольклору, за переказами. Вони з'явилися з тіл отруєних дядьків князя Попеля і наздогнали жорстокого правителя у мишачій вежі в Крушвиці, покаравши його за злочини. А знаємо найвідоміші миші попкультури?
1: Ну, хіба один, який ще старіє разом з тою культурою масовою, ніякий Мікі.
0: Так, Мікі Маус, створений у 1928 році Уолтом Діснеєм, він став такою глобальною іконою поп-культури і офіційним талісманом цієї компанії, Walt Disney Company. Завжди оптимістична миша і готова до пригод.
1: А гдесь там коло нього кренчиться поважна мишка Міні, вічна наречена Мікіго, яка враз з ним, зрештою, задебютувала в фільмі «Паровець Willy», znana i rozpoznawana ze swojej pięknej, stylowej sukienki w grochy oraz pokaźnej kokardy.
0: Tak, tak.
1: Znamy jeszcze Jerry'ego, taka sprytna, zwinna, bardzo szybka mysz z kultowej serii Tom i Jerry. Zawsze udaje mu się przechytrzyć kocura

0: Toma, choć Tom robi wszystko, kombinuje jak może, stara się i zastawia rozliczne pułapki. A jeszcze zna świat taką parę myszy, Pinki i Musk.
1: Muszczu, co będziemy robić dziś w nocy?
2: Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki. Opanowywać świat.
3: To Pinki jest i Musk. To Pinki jest i Musk. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but i marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat.
0: Obawiam się, że świat dla nich to za mało.
4: Tak, mają śmieliwe plany Pinki i Musk.
0: Dwie laboratoryjne myszy. Musk to geniusz, który co wieczór obmyśla plan opanowania świata, a Pinki to jego niezbyt rozgarnięty, ale lojalny i wierny pomocnik. Był jeszcze słodziutki Stuart malutki.
4: Tak, Stuart Little, герой книги Уайта та одноіменних фільмів. Людська родина всиновлюється у надзвичайно виховану, розумну, сміливу мишу, яка вміє говорити. Так починаються пригоди. А є ще Спіді Гонзалес.
0: Бардзо шибка миш.
4: Так, найшвидша миша у Мексиці, герой мультфільмів Warner Brothers, носить велике сомбреро і славиться тим, що рятує інших мишей із біди. І про Спіді Гонзалес нам заспіває Пет Бун.
5: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ну, Спіді Гонзалес любить життя і попоїсти, і попопити теж любить.
1: Świetna, dynamiczna piosenka. Jak się pisze piosenki? Jak powstawały piosenki zespołu Manam i co mają do tego myszy?

0: Ma nam świetną metrykę, ma ta piosenka, jest z doskonałego rocznika, z 1982, jest już późno. Pisze bzdury, a kot zapędził myszy do dziury. No właśnie, kot z domu, myszy na pokój, kot z domu, myszy, hop, na stół. Myszy tańcują, gdy kota nie czują, albo w innej wersji, gdy kota nie ma, myszy harcują. Kiedy tak mówimy? Ano w sytuacjach, kiedy podwładni lub dzieci zaczynają swawolić, stają się krnąbrni, łamią wyznaczone zasady pod nieobecność swoich przełożonych czy rodziców, a czasami bywa odwrotnie, to rodzice łamią pewne zasady. Wiemy, co zrobiliśmy minionego lata. Ubiegłego lata nagraliśmy odcinek muzycznej lekcji, który teraz z przyjemnością powtarzamy.
1: I na styl.
0: Hyc.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами.
1: Przy mikrofonach Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. W kokpicie za sterami Adam Waliszewski. Prosimy nie regulować odbiorników, ponieważ rozpoczynamy audycję
0: Pił na pił.
1: Czyli pół na pół. Wasza tradycyjna, dwujęzyczna, niemalże godzinna audycja w głośnikach i w słuchawkach.
0: A poczynajmy tradycyjno, duże tradycyjno, od wyboru słowa dnia.
1: Ogłaszamy je uroczyście. Słowo dnia. Dzisiejsze słowo dnia malutkie, niepozorne, ale potrafi namieszać. Mysza.
0: А може кіт? Так, він шукає мишей. Так, миша і миш – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Malutkie. Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego mysz jest rodzaju żeńskiego i to zwierzę ssące, inaczej ssak, z rodziny myszowatych. To gryzoń o smukłej budowie ciała, pokrytego futerkiem, zwykle szarym lub brunatnym, o wydłużonym pyszczku, długim ogonie i bardzo ostrych zębach. Jest to zwierzę wszystkożerne i, jak twierdzą autorki i autorzy słownika, roznoszące choroby zakaźne. Garść cytatów, jak zwykle, z tego słownika, który został ukończony, zamknięty w roku 1969. Na schodach panowała cisza. Słychać było jedynie chrobot i pisk myszy. Otworzył puste pudełko, z którego wyskoczył tuzin białych myszy. Drodzy Państwo, kiedy widzimy białe myszy, to wiedzmy, że coś się dzieje. Inny cytat. Koło nóg przebiegła mysz. Szary kłębuszek potoczył się na krótkich nóżkach, zwinny i wdzięczny w swym kształcie.
0: To duże harne cytaty i duże harny opis naszego słowa dnia.
1: Myszy przenoszące się do nas z pól należą do trzech gatunków.

0: Obok pospolitej myszy domowej znajdują się wśród nich jeszcze dwie inne, mysz polna i mysz leśna. Jeszcze jeden cytat z listu pewnego wielmożnego pana. Trzeci rok dopiero temu, jak od waszej królewskiej mości miałem darowane futro, lecz myszy wierzch u niego zepsuły. Mysz, jak powiedzieliśmy już z Janą, potrafi namieszać, potrafi coś zepsuć, potrafi, choć malutka i niepozorna, wtrącić się w życie człowieka.
1: I futra.
0: I futra w życie po życiu, a niektórzy, o dziwo, nie wiadomo dlaczego, czują jakiś lęk przed tymi przyjaznymi stworzonkami. Ale czy to znaczy, że warto się z nich śmiać?

0: Ось такі мечі пробігли у пісні від Друдя. А наш слухач пан Шимон відповідає на твоє запитання, Марчине, чому звідки взялося бідна, як миш кощельна, пише пан Шимон, що в костелі то вона може собі тільки свічку з'їсти, бо нічого немає. Ну, це не сніп.
1: Dobre i to oczywiście. Myszki lubią sobie pogryźć świece kościelne, cerkiewne, lubią sobie coś skrobnąć, skubnąć, na przykład przegryźć jakiś woreczek z czymś szczególnie cennym dla człowieka. Czasami myszy śpiewają, bo nie chcą być szarymi myszkami. Mysz została towarzyszką człowieka, jak wiemy, dawno, dawno temu. Właściwie od razu w czasach, kiedy człowiek przestał się błąkać po lasach, dżunglach i postanowił się osiedlić. Każdy człowiek ma swoją mysz. Mysz towarzyszy nam z własnej i nieprzymuszonej woli. Z jakiegoś powodu człowiek towarzystwa myszy nie docenia. Mało tego, od zarania dziejów traktuje mysz z jakiegoś powodu jak szkodnika. No przecież może i szkodnik, ale niewielki. Człowiek stara się usilnie mysz przepędzić lub nawet unicestwić, no zazwyczaj z marnym skutkiem. Myszy więc mają powody do tego, żeby się bać człowieka. Chowają się zatem przed nim po kątach, po mysich dziurach, a także pod miotłą. Stąd takie powiedzenie siedzieć cicho jak mysz pod miotłą. A taka miotła przeważnie zrobiona z powiązanych brzozowych witek, a nie z plastikowego włosia, od zawsze stała w kącie ludzkiej izby w każdym domu i była świetną, świetną kryjówką dla małej myszki, która tam sobie siedziała jak mysz pod miotłą, tak żeby nikt jej nie zauważył. Problemy zaczynały się wtedy, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby tę miotłę podnieść do góry. Krzyk i rwetes. Wiele mamy przysłów, jak wspomniała Jana Stępniewicz, powiedzonek, powiedzeń o myszach, na przykład takie: myszy tam nie bywają, gdzie o zbożu nie znają. Myszy, myszy, która słyszy, która głucha, niech nie słucha. A cóż to znaczy?
0: A co to oznacza?
1: Czy ktoś ma jakiś pomysł, panie Szymonie?
0: Czekajmy na warianty.
1: Piękne powiedzenie, bardzo je lubię. Jeszcze jedno. Góra urodziła mysz.
0: O tak, mnie
1: góra
0: też się
1: góra rodzi mysz, to znaczy, że wielkie, szumne zapowiedzi, wysiłki lub szumne przygotowania przyniosły efekt raczej skromny, żeby nie powiedzieć mizerny. Góry stękają, a urodzi się śmieszna mała mysz. Autorem tych słów jest poeta rzymski Horacy. Króla popiela myszy zjadły.
0: Myszy się zjeli popela? Це легендарні миші. Миші дуже легендарні із польського фольклору, за переказами. Вони з'явилися з тіл отруєних дядьків князя Попеля і наздогнали жорстокого правителя у мишачій вежі в Крушвиці, покаравши його за злочини. А знаємо найвідоміші миші з попкультури?
1: Ну, хіба єдин, який ще старіє разом з тою культурою масовою, ніякий Мікі.
0: Так, Мікі Маус, створений у 1928 році Уолтом Діснеєм, він став такою глобальною іконою поп-культури і офіційним талісманом цієї компанії, Walt Disney Company. Завжди оптимістична миша і готова до пригод.

0: A gdzieś tam koło niego kręci się poważna mysz kamieni, wieczna narzeczona Mikiego, która wraz z nim zresztą zadebiutowała w filmie Parowiec Willy, znana i rozpoznawana ze swojej pięknej, stylowej sukienki w grochy oraz pokaźnej kokardy.
1: Tak, tak.
0: Znamy jeszcze Jerry'ego, taka sprytna, zwinna, bardzo szybka mysz z kultowej serii Tom i Jerry. Zawsze udaje mu się przechytrzyć kocura Toma, choć Tom robi wszystko, kombinuje jak może, stara się i zastawia rozliczne pułapki. A jeszcze zna świat taką parę myszy Pinki i Musk.
2: Muszczku, co będziemy robić dziś w nocy?
3: Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki. Opanowywać świat.
4: To Pinki jest i Musk. To Pinki jest i Musk. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but i marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat. Świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat.
0: Obawiam się, że świat dla nich to za mało.
1: Tak, mają śmieliwe plany Pinki i Musk.
0: Dwie laboratoryjne myszy. Musk to geniusz, który co wieczór obmyśla plan opanowania świata, a Pinki to jego niezbyt rozgarnięty, ale lojalny i wierny pomocnik. Był jeszcze słodziutki Stuart malutki.
1: Tak, Stuart Little, герой книги Уайта та одноіменних фільмів. Людська родина всиновлюється у надзвичайно виховану, розумну, сміливу мишу, яка вміє говорити. Так починаються пригоди. А є ще Спіді Гонзалес.
0: Дуже швидка миш.
1: Так, найшвидша миша у Мексиці, герой мультфільмів Warner Brothers, носить велике сомбреро і славиться тим, що рятує інших мишей із біди. І про Спіді Гонзалес нам заспіває Пет Бун.
5: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ну, Спіді Гонзалес любить життя і попоїсти, і попопити теж любить.
1: Świetna, dynamiczna piosenka. Jak się pisze piosenki? Jak powstawały piosenki zespołu Manam i co mają do tego myszy?

Ma nam świetną metrykę, ma ta piosenka, jest z doskonałego rocznika, z 1982, jest już późno. Pisze bzdury, a kot zapędził myszy do dziury. No właśnie, kot z domu, myszy na pokój, kot z domu, myszy, hop, na stół. Myszy tańcują, gdy kota nie czują, albo w innej wersji, gdy kota nie ma, myszy harcują. Kiedy tak mówimy? Ano w sytuacjach, kiedy...

Stopniał śnieg, zderzał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.